Kar hitro se že zadnilo malce po 5 uri danes. Kaj je novega, kaj je svežega, kaj je dobro vedeti, da ne zamudimo čez 3 minute v drugi jutranji kroniki. Točno ob 7. Do takrat pa tabujoci in...